0: Oskar Cym z WRMF Max i to jest dopiero początek, no prawie że początek weekendu. Dzień dobry, w piątek tutaj RMF Max.
1: Cześć, Mateusz Marek.
0: Cześć, tu Karola Kowalska.
1: I pytanie, kto z was tam jeszcze jest? Jaka praca o tej porze nie śpi, jest z tego dumna? Niech piątkę sobie przybiją piekarze z florystami i z tymi wszystkimi, którzy nie śpią, nagrywać nam głosóweczkę Messengerem albo Instagramem RMF Max i czekamy na to, żebyście się poznali na antenie.
0: No i to jest bardzo dobry pomysł i my też was chcemy poznać. Chcemy sprawdzić, kto jest po drugiej stronie i jaka praca nie śpi. Głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max, czyli teraz.

0: Uczciwie trzeba powiedzieć, że to fajnie brzmi, bo to jest fajny numer. Primadonna i Two Colors w RMF Max.
1: Nowe numery i najważniejsze informacje z okolicy, ale nie tylko z całego świata. Słuchajcie, mamy się czym chwalić. Wawel znalazł się, zamek krakowski. Zamek na Wawelu znalazł się na liście najchętniej, najczęściej odwiedzanych europejskich zabytków. Więc no naprawdę jesteśmy w topce.
0: A jeszcze tylko postoją trochę turyści w tych korkach, zobaczą, docenią i może nawet na listę UNESCO się je wpisze, zobaczymy.

0: pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.

0: Newman, wiemy, że lubicie mieć go rano w głośnikach. Love Me Again w RMF Max zagrało jeszcze przed szóstą. Za parę chwil, bo po szóstej będziemy sobie sprawdzać, która praca nie śpi i jak ktoś chce, to jeszcze może dołączyć i zapraszamy i przytulamy Messenger i Instagram RMF Max. Nagraj głosówkę.
1: A jeszcze w bliższej przyszłości na naszej antenie Flash najważniejsze informacje już dla Was.
2: Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
3: Brakuje sędziów w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Sytuacja jest trudna, ponieważ nieobsadzonych pozostaje 9 stanowisk.
4: Mamy 70 etatów. Niestety borykamy się z wielkimi brakami kadrowymi, dlatego że sędziowie doświadczeni, starsi odchodzą w stan spoczynku, a my od paru lat nie mamy dopływu młodej kadry orzeczniczej. Brakuje nam 9 sędziów. Z takim osłabieniem pracujemy, więc pracuję w tej chwili w Sądzie Okręgowym 61 sędziów tak naprawdę. Brakuje nam 9. No mamy nadzieję, że te procesy nominacyjne, które teraz ruszyły, no pozwolą w jakiejś nieodległej przyszłości te etaty zapewnić.
3: Mówiła Maria Leszczyńska, prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Brak sędziów to przede wszystkim dłuższy czas oczekiwania na rozstrzygnięcia. Obecnie na wyrok czeka się średnio miesiąc dłużej niż 2 lata temu. Funkcjonowanie sądów ma usprawnić program zatrudniania studentów w roli młodszego asystenta sędziego. Zakończyła się modernizacja niemal kilometrowego odcinka drogi w Starkowie w gminie Ustka. Inwestycja kosztowała prawie 528 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy to środki z budżetu województwa pomorskiego. Ułożono tu m.in. nową betonową nawierzchnię, wykonano pobocza z kruszywa, a także uporządkowano tereny przylegające do pasa drogowego. Konińscy policjanci zachęcają do udziału w akcji znakowania rowerów, która odbędzie się 10 października, a więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Beata Pieczyńska.
5: Bezpłatnie będzie można oznakować swój rower w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Policjanci będą czekać na mieszkańców w godzinach od 11 do 15. Jeśli zdecydujecie się oznakować swoje 2 kółka, pamiętajcie, że obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów podanymi przez Komendę Miejską Policji w Koninie.
3: Policjanci przekonują do udziału w akcji, bo oznakowanie roweru ułatwia jego identyfikację w przypadku kradzieży, a tym samym zwiększa szanse na jego odzyskanie i ustalenie właściciela. A teraz szybko zaglądamy do Częstochowy. Międzynarodowy konkurs dla miłośników fotografii ulicznej powraca. Ruszyły zapisy do Fujifilm Moment Street Photo Awards 2026. Poszukiwane są kadry fotografii ulicznej, a na przesłanie swoich prac fotografowie mają czas do końca października.
6: Fotografia uliczna jest takim bardzo szerokim spektrum fotografii. Nie jest to ani fotografia taka czysto reporterska, ani dokumentalna. Fotografia uliczna też pomimo swojej nazwy, akcja nie musi się dziać na ulicy. Jest to fotografia, która jest mocno związana z codziennością, z codziennym życiem.
3: Mówiła Jadwiga Janowska, koordynatorka konkursu.
0: Dzień dobry. Po godzinie 6:00 Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i o tej porze oczywiście będziemy sprawdzać, i to już za momencik, jaka praca nie śpi.
1: A wiemy, że nie śpi.
0: Co więcej, nie śpi i dobrze się bawi. Razem z RMF Max. Turn the lights off, to 2 minuty po 6:00 w RMF Max.

0: Ring my bell, H i Mata oczywiście w RMF Max o poranku.
1: Od wczoraj wszyscy tutaj rozmawiamy o tym, że to jest przesuper numer. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i o tej porze pytamy was też, jaka praca nie śpi. No i uwaga, mamy kilka naprawdę fajnych propozycji.
2: Pani inżynier budowy już nie śpi, pozdrawiam.
0: Wszyscy na baczność, pani inżynier, w takim razie.
1: Tak jest. Ale to nie jest koniec propozycji, aha, tym bardziej, że mamy piątek.
3: Cześć, może nie jadę do pracy, ale jadę spełniać swoje marzenia. Wyjazd, piąta rano. Kierunek Pola i Łąki, cel Rykowisko. Pozdrawiam, Leśna Dusza Doris.
0: Wow, to jest pomysł.
1: Ja chciałam powiedzieć, że spełnianie swoich marzeń to też jest bardzo ciężka praca.
4: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
1: Wpadajcie śmiało na Instagram RMF Max, będziemy tam rzucać naprawdę fajny backstage ze studia. Temper City is Self-Aware, za chwilę Ed Sheeran i Shivers. To wszystko na 8 już minut po godzinie 6, a to jest RMF Max.

0: Jak o poranku brakuje wam tak odrobinę siły i tempa, to polecamy RMF Max. Armin Van Buren i Everlasting na 16 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: 1338 km na jednym ładowaniu auta elektrycznego.
0: Co?
1: Tak, przejechał Mikołaj Marczyk, to jest polski kierowca rajdowy. Pobił oczywiście rekord Guinnessa, a to jest w ogóle 150 km więcej niż poprzedni rekord.
0: Przepraszam, także... to jest w ogóle mokry sen każdego kierowcy, który ma elektryka. Ale czy to nie jest tak moment, że on miał po prostu lepiej załadowane?
1: Nie. Ale... jakby tak podpowiedział, jak na jednym baku cały miesiąc przejeździć, to też byłoby super.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. I po reklamie.

0: To tacy są niezdecydowani. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Słuchajcie, RMF Max.
1: No i to jest ta pora, jako że jest 6:30, kiedy pytamy was,
0: gdzie są
1: moje klucze? No i teraz pytanie, gdzie są nasze klucze, gdzie dzisiaj je schowaliśmy? Będzie o tyle trudniej, że dzisiejsza edycja zabawy, edycja
0: to warsztat. Tak, ale to może też być łatwiej dzięki temu, no bo gdzie na warsztacie można zgubić klucze? Nie ma złych odpowiedzi, czekamy na waszą fantazję, no.
1: Odezwijcie się koniecznie. Możemy zrobić naprawdę wspólnie jakieś grube jaja. Może mamy nawet dla was jakieś fajne gadżety.
0: Może mamy. A trzeba nagrać głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max, a zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście, dawaj, odezwij się, będziesz w radiu, zrobimy wszystkim dzień.
1: Ale jeszcze raz musimy zrobić, gdzie są klucze, uwaga. Co to za dźwięk?
0: Gdzie są klucze, ale to warsztat.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
1: To dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, raz jeszcze mała instrukcja obsługi porannego programu Wstawaj, nie udawaj. Głosówkę wysyłacie przez Instagrama albo przez Messenger RMF Max. A to, co gramy, to świetne Loser od Tame Impala.

0: Budzimy was tak, że aż, no co, no chce się iść do pracy. Maroon Hofstad i 7 minut po wpół do 7.
1: Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, wielkie rozwiązanie całej zagadki. Gdzie są klucze? Wasze odpowiedzi jak zwykle, no można powiedzieć, ubawiły nas stukrotnie.
0: Bardzo proszę.
3: Moim zdaniem klucze znajdują się w pojemniku po konserwie.
2: A pojemnik po konserwie to jest po prostu konserwa. Wiadomo.
0: Uwaga.
4: Jest to ewidentnie słoik po ogórkach, który teraz służy jako pojemnik na śrubki.
0: No. Mamy dzisiaj dużo takich gastronomicznych pomysłów.
2: Co zjedzone, to do garażu. No.
0: To jest taki gastrowarsztat. To jeszcze jest taka świetna nazwa.
2: Jedną odpowiedź?
0: Tak.

0: No jak to, gdzie są te klucze? To w tych pojemnikach na ścianie. Czwarty od góry, piąty od lewej.
1: A, może tak być,
2: to
1: ale...
2: To był majster, ewidentnie.
1: Ale gdzie są klucze tak naprawdę? W pojemniku na klucze.
2: Jeżeli macie jeszcze inne pomysły, gdzie były dzisiaj klucze, dajcie znać Messenger RMF Max.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: 15,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.

0: No i jak słuchacie RMF Max, to od razu wiadomo, że dobry humor od samego rana. White 2, 1, 1, 5 na 10 przed siódmą, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i teraz taka kłopotliwa, wstydliwa sprawa. Słuchajcie, Europejczycy ćwiczą i ruszają się więcej niż 4 lata temu. No ale Polacy się nie ruszają. No z najnowszych badań wynika, że 40% mieszkańców Unii Europejskiej ćwiczy kilka razy w tygodniu.
0: Okay.
1: Najchętniej ćwiczy się w parkach, a robi się to dla relaksu i zdrówka.
0: Czyli wszyscy tylko nie my, my nadal bierzemy zwolnienie
1: trochę
0: z WF-u.
1: Też, ale tamci więcej, no.
0: Ja myślę tak, że ze sportem może nie jest u nas w praktyce najlepiej, ale za to, jak nam wychodzi komentowanie z kanapy wszystkich dyscyplin, to mistrzostwo.
1: Max. Podaj mu, podaj! Szybciej!
0: A chrzanił to naprawdę. Kibicujemy wam we wstawaniu, to jest RMF Max.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories w RMF Max. To jest najlepszy sposób, żeby zacząć dzień. 5 minut zostało do godziny 7:00. No i tutaj właśnie, że...
1: Widzę, że jutro będzie księżyc, że wo-ho-ho-ho. No. Ale to zostawimy wam szczegóły na za momencik, bo...
0: Czerwony.
1: Czeka was flash, sport, pogoda, wszystko co najważniejsze u nas za momencik.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michelina.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: To jest RMF Max, prawie godzina siódma, flash, sport i pogoda, no i oczywiście Kinga Nega w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy na naszej antenie, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili dotąd śledczy?
8: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
8: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
7: Tyle Michał Dobrołowicz. Czy część zysków Orlenu wróci do kierowców? Senat uchwalił ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Teraz ruch prezydenta.
10: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
7: Zapewniał premier Donald Tusk. Problem w tym, że prezydent może tej ustawy nie podpisać. Raz już ją zablokował. Chyba, że Karol Nawrocki ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców płacących rekordowe ceny przy dystrybutorach. Polska reprezentacja w piłce nożnej pod wodzą Jana Urbana dzisiaj zaczyna intensywny maraton w Lidze Narodów UEFA. O 20:45 biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Na boisku zobaczymy dzisiaj młodą krew i nowych debiutantów. Więcej o tym spotkaniu we fleszu sportowym. Z boiska przenosimy się na czerwony dywan. W Gdyni trwa Wielkie Święto Polskiego Kina i finał 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A tam nie brakuje muzycznych akcentów.
11: Żyję chyba sobie sam na złość.
7: W grze o Złote Lwy jest między innymi film Mniej Obcy. To historia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Film do streamingu trafi 7 października, a zwycięzców festiwalu poznamy jutro. A jeżeli nie planujecie żadnych seansów filmowych, tylko wolicie spędzić czas na świeżym powietrzu, koniecznie spoglądajcie w ten weekend w górę. Jutro 26 września lodowy olbrzym Neptun znajdzie się w opozycji do Słońca. To oznacza, że ta niezwykła błękitna planeta będzie doskonale widoczna na bezchmurnym niebie przez całą noc. Wystarczy uciec z miasta, chwycić za lornetkę, no i polować na niesamowite widoki.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Będzie zaskoczenie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Chce dać szansę każdemu z powołanych.
12: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
7: Mówił Jan Urban, ten mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słoweńcami. Będzie to 10. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. I na koniec tenis i dwa powody do zadowolenia z Chin. Kamil Majszak wygrał z Włochem Belucim i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Z kolei w drugiej rundzie turnieju już zameldował się Hubert Hurkacz, który pokonał Kazacha Szewczenkę.

0: Trochę chmury, trochę deszczu, trochę przejaśnień. No taki to będzie piątek. Najmocniej popada na północy kraju, ale dzisiaj wszędzie może pokropić, na termometrach od 14 do 16 stopni. Ale nawet jeżeli piątek przywitał Was deszczem i chmurami, to mamy doskonałą wiadomość. W ten weekend piękne babie lato w całej Polsce. Będzie pogodnie, słonecznie i na pewno cieplej.
1: No i to jest informacja. I teraz tak, jak jedziemy na przykład windą, tak? Wyprowadzamy psa, albo jesteśmy już w pracy, jedziemy tą windą, to patrzcie, ile jest tematów do rozmów. Będzie deszcz, będzie ciepło. Babie lato słyszałem w radiu.
2: Księżyc będzie.
1: No i będzie też poranek RMF Max. Somber gra dla was.
2: Ludzie! Ludzie, piątek po siódmej jest! Lecimy w to!

0: legendarne brzmienia o poranku. Guru Josh Project, 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Piątek, ale do szkoły trzeba iść. A dla wszystkich, żeby sprawdzić swoją wiedzę i pobawić się z nami, powstała ta zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
3: I szukamy ludzi, którzy jadą teraz z dzieciakami do szkoły. Jeśli macie taki skład w samochodzie, to się zgłoście koniecznie.
0: Tak jest, chcemy, naprawdę bardzo tego chcemy, żeby to dzieciaki nas przepytały, no bo kto wie więcej niż my? No oczywiście, że dzieciaki. I teraz uwaga.
2: Dzisiejsza kategoria.
0: To
3: historia. Do zgarnięcia jest stówka kieszonkowego i żeby się zgłosić teraz, wyślijcie SMS-a pod 3001. On jest bez żadnych dodatkowych kosztów, z nazwą waszej porannej samochodowej drużyny, a my wybierzemy tę najbardziej historycznie zabawną.
0: Ważne, żeby ta nazwa była związana z dzisiejszą kategorią, czyli wymyślacie nazwę drużyny o takim podłożu historycznym, a potem wpadacie do nas na antenę i będziecie nas grillować z historii. Będziecie też sobie mogli wybrać, które z nas będzie na wasze pytanie odpowiadało. A wszyscy słuchacze przy okazji to sprawdzą, się w piątek z wiedzy historycznej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Nazwa waszej historycznie drużyny porannej SMS-em pod 3001.
0: Czy się stresujemy?
3: Trochę.
0: Tak. Czy cieszymy się, że się z wami usłyszymy?
3: Bardzo.
0: Mamy teraz też dla was fajny numer. Ostatni dzień lata to Gibbs i Igo i 12 po 7.

0: finale to jest nuta na piątek. Offenbach i 4 to the floor. 20 minut po godzinie 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I ja przyznaję, że pocą mi się ręce, słuchajcie.
1: Tak, bo my wjeżdżamy właśnie z naszą zabawą do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Armia Króla Mikołaja. Jest mama Karolina, Mikołaj i Julia.
0: Cześć.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: O, super was słyszeć. Kategoria to historia i będą nas grillować, tylko teraz, kochani, najpierw nam powiedzcie, kogo będziecie dzisiaj przepytywać? Mnie, Mateuko, czy Karolinę?
2: Mateuko.
3: Karolinę.
0: Dlaczego znowu ja?
1: To jest
0: przyjemnością, kochani.
1: Zostajemy z tym. Karolina, musisz to wziąć teraz.
0: Na klatę, tak, dobiorę, tak. No, ciężko mi, ale biorę.
1: I rozumiem, że pytanie będzie zadawał Mikołaj, tak?
3: Tak,
1: bawimy się wszyscy, odpowiadamy, słuchamy wszyscy przed odbiornikami. Mikołaj, dawaj pierwsze pytanie z kategorii historia.
4: Do tablicy.
3: Mikołaj, pytanie. Kto pierwszy odkrył morską drogę do Indii?
1: Morską drogę do Indii, Karolina, kto pierwszy odkrył?
0: Jezus, no, Maria, no, nie zadawajcie mi takich pytań, moment.
1: No. Nic,
0: dobra,
1: nie, ona wpisuje. Dobra, trzy, dwa, jeden, nie ma. Dobra,
0: no, Mikołaj. No, Vasco
3: da Gama.
1: Dobrze?
3: Vasco da Gama.
0: Dobra,
1: ale
0: drugie.
1: Nie wiedziała, to jest minus punkt. Minus. Drugie pytanie.
3: Drugie pytanie. W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem?
0: O Boże, 1410. Dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki, super. Powiem tak, no to pierwsze pytanie było trudne i Karolina nie wiedziała, drugim się wyratowała, ale najważniejsze jest to, że wy byliście z nami i że zgarniacie stówkę kieszonkowego i ten dzień jest po prostu lepszy.
0: Mega. Dzięki. Super, że z nami byliście. Dobrego piątku w szkole, dobrego piątku w przedszkolu, a jakby ktoś chciał też stówkę wygrać na głupoty po szkole,
1: to od poniedziałku dopiero.
0: To od poniedziałku, bądźcie z RMF Max.
3: Dziękujemy.

0: Jak jedziecie do pracy, jak jedziecie do szkoły, to jest najlepsze towarzystwo. Margaret w RMF Max, 20 minut do godziny 8 zostało, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i uczniowie obchodzą zakaz używania telefonów w szkołach, robią takie bunkry z bluz na ławce, taki mur, zaporę i tam kładą telefon, albo biorą dwa, jeden oddają, a drugie mają ze sobą. Kosmiczne.
0: Teraz słuchajcie, telefon to jest gorzej niż kiedyś, po prostu ściąga, bo tak, w długopisie się nie zmieści, na gumie nie przykleisz do stołu, a jeszcze ci mogą zabrać przed wejściem do szkoły. Ze ściągą tego nie było.
1: No nie wiem, to trzeba iść chyba na bloki za szkołę, wiesz, do telefoniarni. Ja bez końca.
2: Max. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Pa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: I po reklamie.

0: No i to jest piątkowy klimat. Alan Walker, Ava Max i Fade 10 minut przed godziną 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Wyobraźcie sobie, że kubek z muminkiem został sprzedany za ponad 200 tysięcy złotych.
0: Tak? Co?
3: Tyle dał taki anonimowy kolekcjoner na aukcji. Piękny kubek,
0: ale
3: z oryginalnym rysunkiem autorki muminków, taki designerski, ale szczerze mówiąc, wygląda jak zwykły kubek, serio.
0: No ale teraz wyobraź sobie, wiesz to i weź taki kubek do pracy. Ktoś go zaraz zabierze już nie tylko dlatego, że mu się podoba i jest ładny.
3: A ja tak sobie myślę, hej kolekcjonerze, nie chciałbyś wbić do mnie do kuchni? Dawaj, pooglądaj, może coś ci się spodoba, come on.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Jakie ja mam kubki, naprawdę.
0: Takie na przykład od wulkanizatora.

0: Na 4 minuty przed godziną 8 w RMF Max, Danny i If Only You. No i co, zastanawiamy się...
1: Tak, nie no, co się dzieje na świecie? No, studenci wracają, ceny paliw chyba rosną, nie wiem, ale szczegóły tego wszystkiego już za momencik o 8 w Fleszu. Będzie też sport, będzie Max. Pogoda.
0: Wszystko dla was punktualnie o 8, a to za 4 minuty.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Media Expert, taniej masz.
14: I po reklamie.

0: Minęła 8, czas na flash, sport i pogodę. FRMF Max jest Kinga Nygazami.
1: Jestem. Patrioty zostają w Jasionce na dłużej. Ochrona kluczowego lotniska dla wsparcia Ukrainy będzie kontynuowana również w przyszłym roku, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
1: Do końca roku Jasionka będzie chroniona przez Holendrów. Nazwa państwa, które przejmie ich zadania, jeszcze nie została ogłoszona. Tym razem nie Bliski Wschód, a Biały Dom może namieszać na rynku paliw. Stany Zjednoczone rozważają zakaz eksportowania oleju napędowego.
3: Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, dlatego to paliwo musimy sprowadzać z zagranicy. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy.
1: Tyle Igor Skrzypek. Jedno kliknięcie i rodzinna fotografia trafia do tysięcy osób. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści o swoich dzieciach. Co piąte dziecko przyznaje, że takie wpisy są dla niego źródłem wstydu. To wyniki najnowszego raportu Status Udostępnione. Stąd specjalna akcja.
4: Policjanci ruszają w Polskę, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni.
5: Kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci? Rodzice czy dzieci?
4: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi. Oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność.
1: Z psycholog Dominiką Bartoszak rozmawiał Jakub Rybski. Koniec ciszy w akademikach. Po wakacyjnej przerwie do miast akademickich wracają studenci. Czy widać ich już na przykład w Krakowie? To sprawdza nasz reporter Przemek Błaszczyk.
6: Dzień dobry, cześć. Czy ja znalazłem szczęśliwych studentów w Krakowie?
7: Tak.
6: Serio? Jesteście studentami? Wow, super. Witajcie w Krakowie, wróciliście, tak? Już kampania wrześniowa, czy jak to tam wygląda?
7: No nie, no my na pierwszy rok dopiero teraz.
8: Tak, to jest ten czas.
6: Że opanujecie Kraków.
8: Tak, opanujemy Kraków.
1: No z tym powrotem wiążą się pewne niedogodności, większy ruch na drogach, tłok w komunikacji, no ale ze studentami wraca też niezastąpiona energia młodości, zatem witamy serdecznie.
9: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
1: Piątek wymarzonym dniem dla kibiców. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. To będzie trudny mecz i dziesiąta odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie biało-czerwoni prowadzą 5-4. Trener biało-czerwonych mówił na spotkaniu z dziennikarzami, że wie, czego oczekują kibice.
10: Oczekiwania są ekstremalnie wysokie. Mamy wygrywać każdy mecz 3-0, najlepiej 25-15 w setach i mamy przywozić złote medale. I tak jest w Polsce każdego dnia. Dla nas ten półfinał to jak zwykły wtorek.
1: Żartował Nikola Grbicz. Mecz o 17, a później o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. W kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią i znowu z Bośnią i Hercegowiną.
11: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: No, ale sprawiedliwa dzisiaj pogoda. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, lokalne przejaśnienia. Na termometrach też podobne wartości, od 14 do 16 stopni, chłodniej tylko w górach. Ale na weekend odwołujemy jesienną deprechę. Chmury i deszczu ciekną na wschód, a my dostaniemy dużą dawkę błękitu i słońca od Bałtyku aż po samiusieńkie Tatry. Hej!
0: No to odpowiadamy. Hej, dzień dobry, tutaj poranek. Wstawaj, nie udawaj. 5 minut po godzinie 8, to jest RMF Max.

0: Kocham ten numer w RMF Max, Love Fully Two Colors, a na zegarach jest już 10 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Jeszcze nie było wszystkich świętych, a już o Sylwestrze rozmawiają ludzie, wyobraźcie sobie.
0: Ja widziałam wczoraj w sklepie, przepraszam, tak? Świąteczne słodycze, no, więc wszystko
3: rozumiem, rozumiem, dlatego ceny za Sylwestra w Zakopanem już biją rekordy. Za 3 noce bez śniadania nawet 66 tysięcy złotych. Yeah.
0: Ile?
3: No, te tanie noclegi...
0: 66 tysięcy.
3: Te tanie noclegi już się sprzedały, a tak średnio to pewnie około 1500 złotych za noc wychodzi mniej więcej. No, ale 66 koła? Ja nie mogę.
0: To, ale wiesz, może tyle to kosztuje, bo masz w cenie od razu. Stanie w kolejkach, aha, stanie w tłumie i stanie w korku na Zakopiące.
3: Warto.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A jak się dobrze bawisz, to rano nawet tych Tatr nie zobaczysz, więc po co to wszystko? No.
3: Tego to bez śniadania noclegi to jeszcze nie taki zły interes.

0: No i ten Robi Schulz to wie, jak robić hity, nie? Take it slow w RMF Max teraz.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. W Polsce, słuchajcie, można w to nie wierzyć, ale w Polsce najszybciej na świecie przybywa ultra bogatych ludzi. Tak wynika z najnowszych raportów. Ultra najbogatsi, to trzeba wyjaśnić, to tacy, którzy mają majątek, który przekracza 30 milionów dolarów. Hen, za nami są Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Krótko mówiąc, do lepszych od nas po prostu nie ma.
0: Aha, no to wiecie, może warto się odezwać do starych znajomych, odnowić kontakt z rodziną. Może coś się zmieniło, a wy nie wiecie. A jak nie masz znajomego milionera, no to co, może sam nim jesteś?
1: Życzę nam tego.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: stacjach VIP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: I po reklamie.

0: Jak coś tak dobrze gra, no to musi być o poranku. RMF Max w waszych głośnikach. I'm on i don't be so shy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, zróbmy razem jeszcze ten dzień, dobra? Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, jechała, albo w jakiej już byś był, no?
0: Zapytaliśmy niektórych tutaj w studiu, niektórzy chcieliby być ratownikami na Karaibach, opiekunkami pant na przykład.
3: Fajne, pomaszmy razem, nagraj nam głosówkę na Facebooku albo Instagramie RMF Max, wszyscy się uśmiechną i wspólnie sobie pogdybamy.
0: A może mamy dla was nawet jakieś fajne gadżety na piątek, odezwijcie się, zwłaszcza jeżeli macie w planie to zrobić po raz pierwszy.
3: Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, albo w jakiej pracy byś już był, wiadomo, bo taka godzina.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosóweczka na Messengerze RMF Max albo Instagramie, a to Oskar Cyrs.

0: ty. Banan od razu jest cały na twarzy. Eli Oaks, Fermy Fax.
1: Nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i to jest, słuchajcie, taka sytuacja, w której piszecie nam i nagrywacie nam się. Gdyby nie chodziło o pieniądze,
0: to co byście dzisiaj robili?
3: Tak, w jakiej pracy dzisiaj byście byli? No i puściliście wozy wyobraźni.
0: Właśnie, właśnie.
4: Mogę zostać testerką hoteli na jakichś ciepłych wyspach.
3: Okej.
0: Okay, na ciepłych wyspach. Mi się podoba to. Fajne, inne.
5: Mogłabym pracować nawet w nocy albo 24 na dobę, ponieważ byłabym testerem najwygodniejszych łóżek i materacy.
0: A, to brzmi jakby ta praca miała, wiecie co, leżeć.
3: Ja uwielbiam tą głosówkę, uwaga.
6: Gdyby nie pieniądze, to byłabym oblatywaczem, czyli pilotem testowym, ale jako, że pieniądze są potrzebne, to latam w Ryanairze.
3: Też fajnie.
0: Tak, a i ostatnia wiadomość?
3: Ostatnia wiadomość jest taka, że usuwałabym ósemki cały Boży dzień. O, tak Karolina napisała.
0: Ale to przecież ósemki się wiadomo, że usuwa za pieniądze.

0: RMF Max.
1: No i ósemki to jest świetny biznes.
0: Reklama.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
0: Lidl. To się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
17: Codziennie.
18: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: I po reklamie.

0: To jest RMF Max. No i teraz uwaga.
1: No, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto. A sprawa prezentuje się tak.
0: I teraz dajcie głośniej. Mm-hmm. Uwaga, dzisiaj największa nagroda w historii naszej urodzinowej zabawy, czyli 25 tysięcy złotych. I to już naprawdę jest konkret. To są pieniądze na wakacje, na mały remont, na wymianę jakichś, nie wiemy, sprzętów. Już sami wiecie najlepiej, na co wam potrzeba.
1: No a na start dzisiaj jest 1000 złotych za odebranie telefonu.
0: Urodzinowy deszcz nagród dzisiaj w RMF Max. Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max przysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam dużo również fajnych bonusów na was czeka.
1: No i słuchajcie, mamy przecież nadzieję, że to właśnie ty zgarniesz te pieniądze. Także trzymamy kciuki. Nigdy nie wiesz, nigdy, kiedy jest twój szczęśliwy dzień.

0: to przy okazji, z okazji piątku Rihanna i Eminem w RMF Max. Za 5 minut jest 9.
1: Poranek leci, a my nie wspomnieliśmy o tym, że jest dzień budowlańca.
0: Budowa robi hałas!
1: Jest dzień farmaceuty w aptekach.
0: Apteka robi hałas, chcę to usłyszeć.
1: Andrzejki, zmiana czasu za miesiąc, ale najważniejsze i świeże informacje za moment będzie flash i pogoda.
0: W RMF Max punktualnie 9.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: I po reklamie.

0: AI.
1: Jest 9. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik udało się uratować życie kilkunastu osób. Jak dokładnie działa ta aplikacja?
3: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
2: Tłumaczył Michał Krasoń.
1: Słuchacie RMF Max.
2: W piątkowy poranek zaglądamy na warszawskie ulice. Warto zdjąć nogę z gazu na Grochowskiej, Alei Armii Krajowej i Łopuszańskiej. Ciasno też na Świętokrzyskiej, Puławskiej i Wisłostradzie. Jeśli dziś w Częstochowie usłyszycie syreny alarmowe, nie oznacza to, że dzieje się coś niebezpiecznego. To efekt pracy związanych z ich przeglądem i konserwacją. Potrwają do godziny 16.
4: To krótkotrwałe sygnały sprawdzające tylko, czy syrena faktycznie jest w stanie zadziałać. Testy, które wykonujemy codziennie, tak zwane ciche testy łączności, mówią nam o tym, że z syreny mamy kontakt, ale nie wiadomo, czy jest w stanie się załączyć. W związku z tym przynajmniej raz w roku nasze miasto organizuje tego typu prace konserwacyjne, które oprócz samego uruchomienia, które może być słyszane, jak również może być nadany komunikat głosowy przez naszego operatora, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku, czy syrena jest sprawna, czy potrzeba wymienić jakieś podzespoły, na przykład zużyte akumulatory.
2: Mówił Rafał Kusal, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy. Prawie 7 tysięcy mieszkańców gminy Chęciny nie ma dostępu do wody pitnej. Nie nadaje się ona do picia ze względu na zbyt dużą zawartość ołowiu. Na chęcińskim rynku jest nasz reporter Marcin Różyc, z którym już teraz się łączymy. Marcin, w jakich miejscowościach nie można korzystać aktualnie z wody z kranu?
5: Tych miejscowości jest kilka, to przede wszystkim właśnie Chęciny, ale to też Zacisze, Charężów, Miedzianka, Polichno, Podpolichno, Grościniec, Skiby, Wrzosy, Radkowice, Brzeziny i Gałęzice.
2: Kiedy będzie można korzystać z wody?
5: Tego jeszcze nie wiadomo. Dzisiaj mają być pobrane próbki do kolejnych badań. Dopóki nie pokażą się wyniki, z wody można korzystać jedynie do celów sanitarnych.
2: Tyle od naszego reportera. Jesienią Stary Sącz będzie żył teatrem i sztuką. Dzisiaj rozpoczyna się jubileuszowa 30. edycja jesiennego festiwalu teatralnego, imprezy, która od wielu lat przyciąga do miasta najlepsze grupy teatralne z całej Polski. A więcej na temat tego eventu powiedział nam dyrektor artystyczny festiwalu Janusz Michalik.
6: Proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli, 14 z nich będzie granych dwukrotnie.
2: Jesienny festiwal teatralny w Starym Sączu potrwa do 18 października.

0: piątkowy poranek warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom. Dziś niemal w całej Polsce jest szaro, buro i ponuro, a na zachodzie również mgliście, co ogranicza widoczność, więc kierowcy uważajcie na drogach. Już od rana deszczowo jest na południu i północnym wschodzie, a później parasole przydadzą się też mieszkańcom Mazowsza, Pomorza Zachodniego i Kujaw. Najcieplej dziś na wybrzeżu. W maksie słupki rtęci dobiją do 16 kreski, a najchłodniej ma być na Podlasiu, gdzie termometry pokażą 13 stopni Celsjusza.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili maks nadaje hit.
2: No, żart na dziś? Hmm? Czy macie jakieś krzesła na stanie? Niestety, mamy tylko takie do siedzenia. Tak się śmiejemy w RMF Max.
3: Siadamy do roboty, słuchajcie, piątkowej, zaraz weekend. Karola Kowalska.
2: Mateusz Marek.
3: To było Wstawaj, nie udawaj, dziękujemy. Max. Życzymy wam dobrego dnia, słyszymy się w poniedziałek. Pa!

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lucky Leaf RMF Max. Nie wiem dokładnie, o czym jest ta piosenka, ale coś o radości i o sadzie chyba. Dzisiaj na pewno dużo radości, bo piąteczek i weekend. Dzisiaj sobie będziemy otwierać, no co by nie mówić, pierwszy jesienny weekend. Chociaż po weekendzie akurat znowu ma być pogoda trochę letnia. No zobaczymy. U nas nie letnio, tylko gorąco, gorące hity David Guetta z One Republic, I Don't Wanna Wait. Tak sobie lecimy na start, byle do obiadu. Najlepszego programu do słuchania w pracy. Dawid Zmiązek, do południa jestem z wami. Dzień dobry i zapraszam.

RMF Max. To są nuty, które potrafią jeszcze tak ponieść, jeszcze żeby tak na finiszu pracy w piątek dać coś z siebie, ale też umówmy się, czy to w piątek jest sens się przemęczać? Przecież to już coś zaczniemy, rozgrzebiemy to w pracy, potem będzie przerwa w poniedziałek, nie wiadomo jak się za to z powrotem ja nie wiem, czy to naprawdę jest sens. Dlatego dzisiaj nasze pytanie dnia do pracy trochę z tezą. Czego, słuchajcie, nie chce już wam się kończyć w tym tygodniu i co zostawiacie sobie na poniedziałek albo w ogóle na kiedyś? To nie musi być oczywiście rzecz z pracy, może być jakaś tam domowa na przykład. Po prostu rzecz, którą przekładacie z tego tygodnia na kiedyś tam, może na świętego nigdy. Pochwalcie się SMS-owo, śląc SMS-a na 3001 kosztek za zwykłą wiadomość, albo nagrajcie głosówkę na Messengera RMF Max, tam też zresztą można napisać. A ja dla tych osób, które mnie najbardziej zaskoczą, mam oczywiście zestawy gadżetów RMF Max. Czego wam się już w tym tygodniu nie chce kończyć, co sobie przekładacie na przyszły tydzień, dajcie znać. Messenger RMF Max albo 3001.

0: Post Malone, Sunflower w RMF Max, nuta, która może poruszyć serduszko. No u nas też dzisiaj taki wzruszający trochę moment, bo to już jest ostatni dzień zabawy urodzinowy Deszcz Nagród i ostatnia szansa na zgarnięcie kasy, a najlepsze zostawiliśmy na koniec, bo dzisiaj tej kasy aż 25 tysięcy złotych. Tyle można zgarnąć na finał, a właściwie nie. Najlepsze to jest teraz, bo najlepsze jest to, że wasze szanse na zgarnięcie tych pieniędzy rosną i to aż 490 razy, jeśli teraz dołączycie do zabawy. Teraz, czyli w trakcie rundy bonusowej, która potrwa tylko najbliższych 5 minut. W tym czasie każdy wysłany do nas SMS z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo zgłoszenie online na naszej stronie na rmfmax.pl. To jest 490 razy więcej szans niż standardowo, więc idealny moment, żeby się zgłosić, żeby dać sobie szansę na 25 tysięcy złotych, na 1000 złotych za samo odebranie telefonu, jak będziemy dzwonić. No i przede wszystkim szansę nie na kasę, ale na to, co za tę kasę można sobie kupić, na co ją można wydać, jakie mieć piękne z tego wspomnienia. A 25 tysięcy złotych, no to jest co wydawać. rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX. Wchodź do gry teraz.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie Deszcz Nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów do

0: Ibiza.
1: Piątkowy poranek warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom. Dziś niemal w całej Polsce jest szaro, buro i ponuro, a na zachodzie również mgliście, co ogranicza widoczność, więc kierowcy uważajcie na drogach. Już od rana deszczowo jest na południu i północnym wschodzie, a później parasole przydadzą się też mieszkańcom Mazowsza, Pomorza Zachodniego i Kujaw. Najcieplej dziś na wybrzeżu. W maksie słupki rtęci dobiją do 16 kreski, a najchłodniej ma być na Podlasiu, gdzie termometry pokażą 13 stopni Celsjusza.
0: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Give it to me, give it to me, give it to me.
1: No dawaj, dawaj, give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. To jest RMF Max i na zegarach prawie 10:00, także za 10 godzin 45 minut zaczynamy walkę w tegorocznej Lidze Narodów. Mówię o reprezentacji Polski. Dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną. No i wbrew pozorom ta Liga Narodów nie jest taka nieważna, bo jest bardzo ważna później w kontekście eliminacji Mistrzostw Europy. Także no, trzeba się postarać. Chociaż trener Urban na dzień dobry zdisował połowę kadrowiczów, że są za słabi, także zobaczymy, jak się będą starać. A wcześniej jeszcze przed meczem Polski z Bośnią, siatkarski półfinał Mistrzostw Europy. Gramy ze Słowenią. No, ciekawy dzień się szykuje. O innych ważnych wydarzeniach we Fleszu sobie powiemy punktualnie o 10:00. Będzie też pogoda, ale najpierw nowość od Lost Frequencies. Paraiso.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
14: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3 opakowań. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl.
13: Stokrotka.
0: I po reklamie.
15: Tu Kasia.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Cześć, tu Daria Zawiałów.
19: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
0: AI.
22: Tu RMF Max. Jest 10:00. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
23: Wysokie ceny paliw spowodują wzrost inflacji, prognozują ekonomiści. Przypomnijmy, inflacja za sierpień wyniosła 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%. Czy to znaczy, że przez drogie paliwa czeka nas drożyzna?
24: Drożyzna nie jest jeszcze przesądzona, ale każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność, ale niebawem możemy zobaczyć, że ceny na półkach sklepowych rosną. Eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
23: Tyle Igor Skrzypek.
22: Słuchacie RMF Max.
23: Inowrocławscy policjanci regularnie przeprowadzają akcję Trzeźwy Poranek. Podczas ostatnich kontroli sprawdzali stan trzeźwości 1720 kierujących. Dwóch jechało na podwójnym gazie. Przy tej okazji policjanci jak zawsze przypominają o rozwadze za kółkiem.
25: Zdecydowanie apelujemy o rozsądek na drodze. Pamiętajmy, że kwestie zachowania równowagi, kwestie reakcji na zagrożenia, no niestety ten alkohol na nas wywiera negatywny wpływ.
23: Mówił aspirant Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Komendy. Już jutro otwarcie nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, które powstało przy ulicy Wapiennej. Z mikrofonem na miejsce wybrał się właśnie Łukasz Kowalczyk, z którym się teraz łączymy. Powiedz, jak idą ostatnie przygotowania.
26: No muszę przyznać, że zamieszanie jest tutaj naprawdę spore. Co chwilę podjeżdżają kolejne samochody z dostawami, a w środku trwają intensywne przygotowania, by jutro na 11:00 wszystko było gotowe. Jak widzę, nie ma jeszcze zwierząt, ale te mają trafić tutaj najbliższej nocy oraz jutro w godzinach przedpołudniowych.
23: Tyle od naszego reportera. Miasto Krosno ogłosiło konkurs zasłużony dla wolontariatu 2026, którego celem jest wyróżnienie osób i organizacji zaangażowanych w działalność wolontariacką. Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy oraz organizacja lub instytucja przyjazna wolontariuszom. Wnioski należy składać do 23 października. W RMF Max mówimy Wam o tym, co ważne. Dziś w Poznaniu bieg, który ma zwrócić uwagę na problem, którego nie widać na co dzień. Rodzin zastępczych wciąż brakuje, a sportowa rywalizacja to sposób, aby połączyć przyjemne z pożytecznym, mówi organizator Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem.
1: 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzin zastępczych, bo po prostu nie ma dla nich miejsc. To nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicom zastępczym.
23: Dochód z imprezy ma zostać przeznaczony na wsparcie rodzin zastępczych. AI. Jeszcze przez jakiś czas na południu spodziewamy się opadów deszczu, ale wkrótce zarówno w Małopolsce, jak i na Podkarpaciu trochę powinno się rozpogodzić. A parasole przydadzą się mieszkańcom Kujaw czy Pomorza Zachodniego. Najcieplej będzie dziś nad morzem. Tam w maksie 16 na plusie, trochę chłodniej w centrum. 14 kresek, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry na Podlasiu, to 13 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają.
2: Halo, halo, jak nas słychać na budowie? No bo dzisiaj dzień budowlańca, także pozdrawiamy panów budowlańców, albo też panie budowlańczynie, chociaż ich jest zdecydowanie mniej. No i mamy też dzisiaj dzień farmaceuty, także też pozdrowionka. No, coś łączy te zawody, bo i farmaceuta, i budowlaniec często pracują z substancjami. DJ Goja, Jason Derulo, Melody i Michiko, Dawid Miązek, a to jest Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Whatever turns you on, piosenka o tym, co nas kręci. No takie nuty na pewno kręcą Axwell i Bomb w RMF Max. A za chwilę facet, który no pokazuje nam wszystkim, że trzeba wiedzieć, kiedy pójść na swoje, bo był wielką gwiazdą w One Direction, ale mega gwiazdą, taką absolutnie top of the top, to zostało jak właśnie rozpoczął solową karierę. Harry Styles, As It Was. RMF.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Wojtek.

0: Tylko kochaj mnie w RMF Max. Zalia w RMF Max. Nie odkładamy fajnego grania na później, na kiedyś tam, na przyszły tydzień. Tylko teraz gramy hity na maksa. A co wy odkładacie już w tym tygodniu coś na przyszły tydzień? To jest nasze pytanie dnia do pracy. Czego ci się nie chce kończyć w tym tygodniu i zostawiasz to na poniedziałek albo na kiedyś tam. Monika napisała, że nie chce się jej kończyć malowania ścian w mieszkaniu. W końcu piąteczek to już weekend, to ja to sobie zostawię na poniedziałek. I bardzo dobrze, po co się przemęczać? A tutaj głosóweczki do nas na przykład. O, proszę, głosówka od Piotra.
1: Ja to w tym tygodniu, na następny tydzień przekładam odchudzanie, tylko że to trwa już od 1 stycznia.
0: Piotruś, nie jesteś sam w tym przekładaniu. Ja jestem z tobą. Ania jeszcze tutaj do nas napisała. Czego Ania nie zrobi w tym tygodniu i już zostawi na kiedyś?
2: Miałam golić nogi, ale w sumie lato i tak się kończy.
0: No właśnie, Ania, zima idzie, zaoszczędzisz na rajtuskach. Gadżety RMF Max lecą. Jakby też chcecie zgarnąć, to dajcie znać, czego nie chce wam się kończyć w tym tygodniu, co zostawiacie na przyszły tydzień. Messenger RMF Max albo piszcie na 3001.

0: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
4: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
3: Sprawdzisz?
6: Sprawdź.
3: Sprawdź.
6: Pogoda w RMF Max.
7: AI. Dziś warunki biometeo dają nam się we znaki, a wielu osobom przyda się popołudniowa latte czy mocna czarna kawa. Niemal wszędzie chmury zakrywają niebo, a na przejaśnienia raczej nie mamy co liczyć i przez kolejne godziny na Podlasiu, na Mazowszu i na Kujawach spodziewamy się opadów deszczu. Termometry w północnych województwach pokazują 16 stopni, trochę chłodniej jest w centrum, 15 na plusie, a najzimniej dziś na północnym wschodzie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 13 kreski.

0: Nie, żebym się chwalił, ale my akurat umiemy zrobić taki najbardziej piątkowy ze wszystkich piątków, bo i fajnie zagrają i coś ważnego powiedzą i nazywają się RMF Max. 8 minut i będzie godzina druga.
1: No i bardzo lubią, kiedy mają dla was coś super.
0: Och tak, bo jedna z najważniejszych artystek na świecie nagrała jedną z najbardziej poruszających piosenek o toksycznej miłości.
1: Taylor Swift i jej nowa propozycja Patient Zero, no i oczywiście premierowo gramy to dla was w RMF Max.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.

0: tu RMF Max. Jest 14. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Na początek flesza o 14:00 o ponownym uderzeniu sprawców ataku na MyDoctor i kolejnym wycieku danych. Tym razem za cel obrali sobie firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
2: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
1: W RMF Max po południu mówimy Wam nie tylko o inwestycjach czy wydarzeniach kulturalnych, ale mamy też ważne informacje dla kierowców. Praga Południe i Mokotów to dzielnice Warszawy, gdzie musicie liczyć się z kolejnymi etapami remontów. Drogowcy pojawią się m.in. w Alei Niepodległości. Swoje roboty będą kontynuować też ekipy na Rondzie Wiatraczna.
3: W tym tygodniu rozpoczęliśmy pracę na prawym pasie Ronda Wiatraczna. Środkowy pas jest zajęty jeszcze na potrzeby tej ekipy, która te prace wykonuje, no bo mają tam zaplecze budowlane. Natomiast lewym pasem kierowcy mogą przez rondo się poruszać. Na Rondo Wiatraczne też wróciły autobusy, co jest bardzo ważne. Równolegle będziemy też pracować w Alei Stanów Zjednoczonych, czyli na wlocie na Rondo Wiatraczne. Tutaj też będziemy etapowo zamykać pasy po to, żeby wymienić nawierzchnię jezdni i wszystkie prace mają zakończyć się do 5 października.
1: Powiedział Maciej Dziubiński ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich. Najbliższa niedziela to Światowy Dzień Turystyki. Kielce przygotowały z tej okazji różne atrakcje. Co znalazło się w planie na ten dzień? O tym już teraz powie Wam reporter RMF Max.
4: W niedzielę Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza na wystawy dawnych i współczesnych zabawek. O 9:00 startuje pieszy rajd Poznaj Kielce i okolice z parkingu na Bukówce. Trasa prowadzi przez Górską Koronę Kielc do Słowika. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Miłośnicy sportu mogą kibicować podczas 14:00 kieleckiej dychy. Bieg główny rusza o 10:00 z rynku. Z kolei w Muzeum Historii Kielc zaplanowano wykład Utracone oblicza Kielc. Spotkanie poświęcone jest budowlom, które zniknęły z miasta lub zmieniły swój wygląd. A ogród botaniczny oferuje wejście za 5 zł oraz gry terenowe dla najmłodszych.
1: Tyle nasz reporter Marcin Różyc. A na koniec szybko zaglądamy przed dworzec PKS w Białymstoku, gdzie trwa Podlaski Festiwal Dobrego Smaku. Znajdziemy tam stoiska z lokalnymi produktami, koła gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla dzieci. Event dziś potrwa do 20:00, a jutro miłośnicy dobrego jedzenia będą mogli popróbować lokalnych pyszności między 12:00 a 18:00. I na tym kończymy Flash, a teraz najnowsza prognoza pogody w RMF Max.
0: Sprawdź.
5: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
1: AI. Do końca dnia niemal wszędzie będzie pochmurno i w wielu regionach Polski spodziewamy się opadów. Mowa m.in. o Pomorzu Zachodnim, Kujawach, Mazowszu czy Podlasiu. 16 na plusie. To wartość, jaką pokazują termometry na wybrzeżu. Stopień chłodniej jest w centrum, a słupki rtęci na Podlasiu oscylują w okolicy 13 kreski i cieplej już dziś nie będzie. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność i problemy z koncentracją.

0: 4 po drugiej to jest idealny moment, żeby w piątek skończyć pracę.
1: Jak tak macie, to super, a jak jeszcze siedzicie, to zostańcie z RMF Max, potowarzyszymy wam jeszcze trochę.
0: Poprawiacze nastroju są z wami. RMF Max. Asia Meus, Irek Jakubek, hej.

0: Dzisiaj każdy numer grany w RMF Max tak po 14 to już brzmi podwójnie jak piątek.
1: Wow, podwójnie, bo to jest 14:14.
0: Ojej!
1: I perełka, perełka w RMF, Max. Muzyczne perełki to są takie momenty, w których robi się na naszej antenie jeszcze bardziej fajnie. Tak, może być jeszcze bardziej fajnie, kiedy pojawia się muzyczna perełka. Zwłaszcza, że funduje nam ją dzisiaj taki wokalista, który gdyby nie śpiewał, to byłby świetnym ortopedą.
0: Czemu?
1: Bo nauczył cały świat kręcić biodrami. I to w jego teledyskach widziałem swoje pierwsze w życiu twerki. Twerkowanie widziałem, ale jeszcze nie wiedziałem, że tak to się nazywa.
0: Można sobie przypomnieć, jak to się robi. Sean Paul i Get Busy. RMF Max.
1: A jak macie pracę siedzącą, to mieliście pracę siedzącą, macie już tańczącą.

0: Bardzo jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw, czy wy też tak macie. Bo ja dzisiaj mam tak. O.
1: Nice.
0: A nawet very, kurde, nice. 25 tysięcy złotych, słuchajcie, dzisiaj jest do wygrania w RMF Max. Więc kto rozsądny, temu udziela się nastrój o 25 tysięcy przyjemniejszy.
1: A kto bardzo rozsądny, to właśnie teraz skorzysta z super okazji, jaką dla was przygotowaliśmy, i pomnoży swoje szanse razy 550.
0: Ale fajnie. I to nie jest żadna dobra wróżka, to jest sytuacja w waszych rękach. Bo jeżeli ty teraz wyślesz SMS o treści Max na 7327, to nie będzie jedno zgłoszenie. To będzie 550 zgłoszeń do zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło Max pod 7327 za 369. Pomnóż swoje szanse razy 550 i zmień swój piątek na super piątek.
0: Max 7327.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Wie, co mówi na temat hitów.
2: Polecam wam ten beat. Na weekend, na wrzesień i na jesień Sylwa Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Hot Bands w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl.

0: Kup więcej zaradniaków teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Do końca dnia niemal wszędzie będzie pochmurno i w wielu regionach Polski spodziewamy się opadów. Mowa m.in. o Pomorzu Zachodnim, Kujawach, Mazowszu czy Podlasiu. 16 na plusie. To wartość, jaką pokazują termometry na wybrzeżu. Stopień chłodniej jest w centrum, a słupki rtęci na Podlasiu oscylują w okolicy 13 kreski i cieplej już dziś nie będzie. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność i problemy z koncentracją.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o...

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Oj, spodobało nam się od pierwszego słyszenia. MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. Dzisiaj biało-czerwone drużyny grają w piłeczkę. W piłeczkę nożną jest dwóch na jednego. Bośnia Hercegowina, Polska. Bądźmy gotowi, 21.
1: O 17 bądźmy gotowi na półfinał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Nasi polscy siatkarze będą walczyć. To jest czwarty taki mecz w tym sezonie. Na razie jeden wygrali Słoweńcy, dwa wygraliśmy my.
0: A że to jest siatkówka, to bilans musi być siatkarski. Czyli 3-1.
1: Oby.
0: Jeden Asia, jeden Irek. No i cały kanał nadawczy już się dobija do drzwi. Już by chcieli wejść.
1: A
0: będą z wami, jaki będziecie mieli fajny powrót z pracy, wejście w weekend. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Nie mamy zbyt dobrych informacji dla kierowców. Jak prognozują analitycy, ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie.
2: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
1: Na jednej ze stacji paliw był Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max.
1: Gogle VR, tablety i filmy o konkretnych zawodach mają pomóc młodzieży w wyborze przyszłej ścieżki kariery. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach zainwestowano w nowe technologie. Mają one uatrakcyjnić młodzieży zajęcia z doradztwa zawodowego. A w jakich zawodach można się sprawdzić?
3: Lekarz, weterynarz, ślusarz, kosmetyczka. Ja sama miałam problem z byciem kosmetyczką, bo zaciekawiło mnie to i okazuje się, że utrzymanie tych wszystkich pilareczek, tych pilniczków takich elektrycznych wcale nie jest takie łatwe.
1: Mówiła Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Strażacy dbają o nasze bezpieczeństwo każdego dnia, a teraz ci z OSP w Ujeździe będą mieć nową siedzibę. Teren przy ulicy Parkowej został już ogrodzony, budynek ma być przede wszystkim większy i bardziej funkcjonalny. Zaplanowano m.in. garaż na 6 pojazdów, pomieszczenia socjalne oraz salę szkoleniowo-konferencyjną. W obiekcie znajdzie się też miejsce dla ratowników medycznych i sztabu zarządzania kryzysowego. A teraz szybko zaglądamy do Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Przed nami pierwsza premiera w nowym sezonie artystycznym. Trzy światy to spektakl, który dotyka m.in. samotności, kryzysów psychicznych i wpływu technologii na relacje.
4: Naszymi takimi głównymi tematami, które też dotykamy w spektaklu, to jest przede wszystkim świat wirtualny, świat sztucznej inteligencji, ale też relacje rówieśnicze, relacje rodzinne.
1: Mówiła Julia Szmyt, reżyserka spektaklu Trzy światy, o którym więcej przeczytacie na stronie internetowej Częstochowskiego Teatru. Zagłębie Lublin to kolejny rywal szczypiornistów Juranda Ciechanów. Mecz odbędzie się już jutro w hali przy 17 stycznia. Początek o godzinie 19. Emocji na pewno nie zabraknie.
5: Po dwóch ligowych porażkach ciechanowianie chcą się podnieść i poprawić nastroje po rozczarowującym starcie. Jutrzejszy mecz z Zagłębiem zaczyna maraton meczów domowych, co kibiców Juranda powinno ucieszyć. Kolejne spotkania u siebie 29 września oraz 4, 10 i 16 października. Odpowiednio z Ochotą Warszawa, Pogonią Szczecin, Grunwaldem Poznań i na zakończenie z drużyną z Gorzowa.
1: Tyle, Kamil Puternicki.

0: To flash sportowy w RMF Max. Za niespełna dwie godziny rozpocznie się półfinałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym kadra Polski zmierzy się z kadrą Słowenii. Jak do tego meczu podchodzą nasi rywale?
1: Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski.
0: Wygrana byłaby nobilitacją, dodaje trener Słoweńców Fabio Soli. Mecz o 17, a o 20:45 do gry wkroczy piłkarska kadra Polski, która zagra z Bośnią i Hercegowiną dywizji B Ligi Narodów. Oprócz dzisiejszego starcia Polaków czekają jeszcze w sumie 4 spotkania. W poniedziałek mecz wyjazdowy ze Szwecją, potem u siebie zmierzymy się z Rumunią, a później znowu z Bośnią, no tyle, że na wyjeździe.

0: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. W niektórych regionach kraju przyda się dziś parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. To nie tylko Mazowsze czy Kujawy, ale też Pomorze Zachodnie i Podlasie. Słupki rtęci wkrótce zaczną spadać, ale i tak wieczorem najcieplej ma być na wybrzeżu 14 kresek i będzie też trochę wiało. W centrum termometry pokażą 13 stopni, a na Podlasiu spodziewamy się 11 na plusie.
1: Dzień dobry, 4 minuty po 15. Tak gadałyśmy przed chwilą z naszą producentką Zosią, że gdybyśmy były dzisiaj Simsami, to takimi pomarańczowymi co najwyżej, więc przyda się trochę hitów na maksa na rozgrzewkę.
2: Oj tak. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody i Michiko to na początek. Będzie też coś od Davida Getty, Just the way you are. A tutaj kanał nadawczy, Świderski i Borycka. Witamy.
1: Jedziemy.

0: Mamy piąteczek, więc gramy wam po piątkowemu Milky Just The Way You Are, David Guetta Remix. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i tak sobie pomyśleliśmy, że przy tym piątku to już tak inaczej się myśli o pracy też. Tak.
0: Zdecydowanie.
2: Z większym jakimś takim
0: luzem,
2: jakąś taką przyjemnością być może nawet. Więc my teraz pytamy o to, za co lubicie swoją pracę, ale żeby nam odpowiedzieć, to trzeba to zrobić tak, żebyśmy się nie skapnęli, co dokładnie w życiu robicie, bo to będzie nasze zadanie w zabawie zawodówka.
0: I trzeba to zrobić tak, żebyście nam napisali, nie nagrali głosówkę, jak zazwyczaj prosimy, tylko żebyście napisali na Messengera, za co lubicie swoją pracę, tak żebyśmy się nie zorientowali.
2: Tak jest.
0: Będziemy później zgadywać.
2: Za co lubisz swoją pracę, daj znać na Messengerze RMF Max. Będziemy niebawem dzwonić, a tymczasem Armin van Buuren u nas.

0: Jedziemy, Alex Warren i Passenger w RMF Max. Bardzo przyjemnie się tutaj robi i przyjemnie też na naszym Messengerze, bo zgłaszacie się w zabawie zawodówka. Można jeszcze się załapać, piszcie za co lubicie swoją pracę, a my potem będziemy próbowali zgadnąć, co w życiu robicie.
1: A tak w tym macie pracę, to nie wiem, czy widziałaś, ale wjechał przed chwilą mail na naszą skrzynkę, że tak? Mamy jeszcze 2 tygodnie do zrobienia nowego szkolenia.
0: A to spoko, to jak mamy 2 tygodnie, to tak naprawdę mamy 1 dzień za 13 dni, także na luzie, czasu a czasu.

0: I to są właśnie piątkowe hity na Maxa. Florida i David Guetta na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max. A my wracamy do naszej zawodówki piątkowej.
1: Zawodówka, czyli zabawa, w której zgadujemy, czym się w życiu zajmujecie. Magda już z nami. Cześć, Magda. Halo, halo, Magda, słyszymy się?
2: Halo.
1: O, jesteś. Dobra, dam cię tutaj trochę w górę, żeby wszyscy jasno i wyraźnie słyszeli. Magda, napisałeś, że lubisz swoją pracę za to, że na każde pytanie klienta możesz odpowiedzieć, to zależy. Czy to się zgadza?
2: Dokładnie, tak. Tak.
1: No dobrze, to nie będziemy zadawać więcej pytań, żeby było nam trochę trudniej, ale razem ze słuchaczami RMF Max mamy teraz 45 sekund, żeby zgadnąć, jaki jest twój zawód, więc prosimy, jakby co, piszcie na Messengera RMF Max z dodatkowymi pytaniami, może wspólnie jakoś nam się uda zgadnąć, no
0: musimy
1: czym Magda
0: radę.
1: Się
0: Jesteśmy
1: zajmuje.
0: W końcu ekipą, więc...
1: Totalnie. No dobra, Magda,
0: startujemy.
1: Jesteś gotowa?
2: Tak.
1: Dobra, to odpalam stoper. Magda, czy ty pracujesz sama, czy w ekipie?
2: W ekipie.
1: Okej, okay. To jest jakaś duża korporacja?
2: Nie.
0: Może to jest jakiś sklep?
2: Nie.
1: Sklep z farbami tutaj Krzysztof pyta, ale to już wiemy, że nie w takim razie. Nie jest to duża korporacja. Czy to jest praca z klientem? A może jakiś call center?
2: Nie.
1: A może prawo?
2: Nie, ale blisko.
1: Blisko prawa, dobrze. Dobrze, może ubezpieczenie albo reklamacje?
2: Nie.
0: Ja mam pustkę. Ja mam pustkę.
1: Piotrek ma pustkę. Dajcie znać jeszcze na Messengerze.
0: Liczymy na waszą pomoc.
1: Bankier. Bank?
2: Nie.
0: Radca prawny?
2: Ciepło.
0: Ajej.
1: Czas nam się skończył, słuchaj, ale teraz tak naprawdę, Magda, wszystko zależy od ciebie. Możesz po prostu powiedzieć, a możesz też to zachować dla siebie i sprawić, że będziemy się męczyć cały weekend z tą niewiedzą.
2: No to jak chcecie. Zrobię jak powiecie.
1: Nie, no to my chcemy wiedzieć.
2: A Maga nie. Chcecie wiedzieć?
1: Chcemy
0: Jesteśmy
1: wiedzieć.
0: Bardzo ciekawi. Dawaj, Magda.
2: Księgowa.
1: Księgowa. No tak, w sumie blisko prawa, faktycznie.
0: To zależy.
1: Ale że odpowiedź... to zależy, dokładnie. Szczególnie jak się prowadzi własną działalność, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, ale już wiemy, do kogo się zgłaszać jakby co. Magda i tak wszystkie problemy rozwiąże, nawet jeśli to zależy.
2: Dokładnie, tak.
1: Pozdrawionka, Magda.
2: Dzięki.
1: To dla ciebie teraz Zalia jeszcze z numerem Tylko kochaj mnie.
3: RMF Max.

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie.

0: ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
0: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. W niektórych regionach kraju przyda się dziś parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. To nie tylko Mazowsze czy Kujawy, ale też Pomorze Zachodnie i Podlasie. Słupki rtęci wkrótce zaczną spadać, ale i tak wieczorem najcieplej ma być na wybrzeżu 14 kresek i będzie też trochę wiało. W centrum termometry pokażą 13 stopni, a na Podlasiu spodziewamy się 11 na plusie.

0: To tak specjalnie dla tych, co mają już wygwizdane w tym tygodniu. Ghost Town, Adam Lambert. 10 minut zostało do godziny 16. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. A my sobie przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli.
1: Tak.
0: I znaleźliśmy takiego newsika, że słuchajcie, Polska jest krajem, gdzie najszybciej przybywa bogaczy.
1: Proszę.
0: Od 2021 roku grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosło około 109%.
1: No fajnie, znaczy to brzmi super. Jest to na pewno dobra wiadomość w tym zalewie złych wiadomości. Szkoda tylko, że musimy się tego dowiadywać z internetu, a nie no z własnego konta. Przynajmniej muza dobra, daj mi Impala.
0: Jeszcze trochę do wypłaty.
2: RMF Max.

0: mama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej masz.
4: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Taką broszurę opublikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To poradnik, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
2: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
1: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówiła wiceminister Magdalena Roguska. Instrukcja będzie między innymi do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
0: To jest RMF Max.
1: Biuro Porad Obywatelskich Civis SUM realizuje kolejny projekt wspierający mieszkańców Zielonej Góry. Stowarzyszenie zaprasza na bezpłatne porady ekspertów, a o szczegółach już teraz powie Wam Agnieszka Der.
3: Ośrodek zaplanował dyżury, z których mogą skorzystać mieszkańcy. Znajdą tam pomocy w zakresie prawnym oraz poradnictwa obywatelskiego. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób, które znajdują się w kryzysowej sytuacji finansowej i nie stać ich na samodzielne pokrycie kosztów pomocy prawnej. Konsultacje skierowane są również do sygnalistów, którzy chcą bezpiecznie zgłosić naruszenie prawa. W punkcie prowadzone są również mediacje. Z pomocy możecie skorzystać od poniedziałku do piątku w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Dąbrowskiego.
1: Godziny dyżurów znajdziecie w mediach społecznościowych Urzędu Miasta. W RMF Max mamy ważne informacje dla mieszkanek Nowego Sącza. W poniedziałek panie między 45 a 74 rokiem życia mogą wykonać bezpłatną mammografię w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mammobus będzie czekać między 9 a 13 przy bulwarze Narwiku, a zapisać można się przez internetowe konto pacjenta. Po południu w RMF Max zaglądamy do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Trwa nabór na zajęcia malarstwa sztalugowego dla dzieci i młodzieży. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Niepotrzebne są żadne zdolności. Ja wychodzę z tego założenia, że malować, rysować można się nauczyć. Potrzeba do tego trochę czasu, zaangażowania, ćwiczenia. Ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć.
1: Mówił Jarosław Kiełbasiewicz, prowadzący zajęcia. Tysiące biegaczy i sportowe emocje w sercu stolicy. Już w niedzielę 48. Maraton Warszawski. Trasa połączy aż 7 dzielnic, w tym Śródmieście, Bielany, Wolę oraz Pragę. Sporo będzie się też działo przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie zaplanowano start i metę.
5: Pod Pałacem Kultury w specjalnej hali targi, na które można przyjść, jeżeli ktoś chce, nie wiem, zacząć przygodę ze sportem, z bieganiem. To tam na pewno będzie mnóstwo podmiotów, które mogą powiedzieć, od czego zacząć.
1: Tyle organizator maratonu Marek Tronina z Fundacji Maraton Warszawski.
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: W to piątkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż rządzą na niebie i padać ma między innymi na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim czy na Kujawach, więc jeżeli musicie wyjść z domu, to pamiętajcie o parasolach. Wieczorem najcieplej będzie w Trójmieście, 15 stopni, 14 w centrum, a najchłodniej w Suwałkach i Białymstoku, 11 na plusie.
0: Bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: 4 minuty po godzinie 16 i o tej godzinie ekipa RMF Max dzieli się na dwie strony mocy. Na tych, co już zaczęli weekend, i na tych, co jeszcze muszą na ten weekend troszeczkę poczekać.
7: A wiesz, że dosłownie o tym myślałam? Naprawdę o tym myślałam, zanim włączyliśmy mikrofony.
6: Połączenia tak. Mamy.
7: Już mózgi nam się trochę synchronizują, tak to jest, jak się siedzi ze sobą 3 godziny w jednym studiu. I pewnie też o tym wiecie, jak macie swoją ulubioną osobę w pracy, z którą też dużo czasu trzeba spędzić. To jest kanał nadawczy w RMF Max, Świderski i Boryska z wami do 18. Dzień.

0: Piotrze Kozacki, jest ten numer Temper City Self-Aware na prawie 15 minut po godzinie 16 w RMF Max, a tymczasem, kochani, przed nami sportowy piątek, bo przecież za chwilę o godzinie 17 siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a później o 20:45 piłkarze z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Wow, czyli będzie się działo, będą emocje jak zwykle.
0: Będzie oglądane.
1: No i tak sobie pomyśleliśmy też w związku z tym, że jest piątek i być może motywacja przyda się nie tylko siatkarzom i piłkarzom, ale w ogóle wszystkim, którzy jeszcze przed weekendem mają coś do załatwienia. To wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie do szatni i co mówicie? Jakiś motywacyjny tekst, który zawsze z wami jest. Ja na przykład zawsze mówię, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I mnie to motywuje do pracy.
0: Tylko bardzo byśmy prosili, żeby to były cenzuralne rzeczy.
1: Tak, bo wiecie, może jeszcze na koniec tygodnia komuś się przyda. Dajcie znać, szczególnie jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście siebie w radiu. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To będzie fajna przygoda, fajne piątkowe popołudnie. Wchodzisz do szatni przed meczem i co mówisz? Messenger RMF Max.

0: Neptunika, 20 minut po godzinie 16, tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy, a my przed momentem pytaliśmy was, wchodzicie do szatni przed dzisiejszymi meczami i co mówicie? Tylko cenzuralne głosóweczki przyjmowaliśmy na naszym Messengerze, no i coś
1: tam
0: przyszło.
1: I tylko takie przyszły. Bardzo ładnie, bardzo grzecznie pojawiły się słowa otuchy, między innymi, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Panowie, kupcie się, dajcie z siebie wszystko, bo Wojtek już do mnie dzwonił, że w stresie wypalił 3 paczki fajek przed meczem, a jeszcze się do rozpoczęcia.
0: Gorąca atmosfera w Barcelonie.
1: No, co tam jeszcze mamy?
3: Ja w tego typu sytuacjach mówię sobie zawsze słowa z piosenki Kuby Sienkiewicza. Poczekam, popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No tak, no. Czas pokaże, co się wydarzy. Dajcie znać, czym byście zmotywowali dzisiaj siatkarzy, albo piłkarzy, albo siebie przed początkiem weekendu. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
4: RMF Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Z jednej strony trochę imprezowo, trochę piątkowo, ale z drugiej jest coś, co wzrusza w tym numerze. Swedish House Mafia i Lick Elite to Happiness is So Sad w RMF Max. 32 minuty po czwartej, a na naszego messengera wpadła jeszcze taka głosówka.
1: Jeśli chodzi o jakieś przysłowia, to nasze na ten weekend to co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas w nawiązaniu do zbliżającego weekendu, gdzie wybieramy się na wieczór panieński mojej siostry, także co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas.
2: No to będzie gruba impreza, bawcie się dobrze dziewczyny i wszystkim innym też życzymy dobrej zabawy, bo w końcu piątek, weekend, trzeba się troszeczkę rozerwać i zrelaksować po tym ciężkim tygodniu.
0: Odpiąć wrotki, puścić lejce, tyle rzeczy można zrobić w ten piątek i wszystkimi się będziemy zajmować. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max i kolejne bęgery w głośnikach, niezależnie od tego, czy już pracę skończyliście, czy jeszcze coś zostało do roboty. Dub Dogs i How Does It Feel?

sobotę pogodowo Polska podzielona będzie na pół. Od rana na zachodzie słońce i błękit nieba, zaś na wschodzie spodziewamy się sporego zachmurzenia i gdzieniegdzie popada. Po południu sytuacja się zmieni i parasole przydadzą się mieszkańcom Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, a na Podkarpaciu i w Małopolsce się rozpogodzi. W najcieplejszym momencie dnia na Pomorzu spodziewamy się 19 na plusie. W centrum będzie trochę chłodniej. 17 kresek, a najzimniej 15 stopni to wartość, jaką pokażą termometry na Podlasiu.

0: wszystko, czego chciałem, ale dzisiaj na listę Hobbens się nie załapałem. To Mrozu i Kacperczyk. Może po weekendzie rmfmax.pl, tam głosujecie. Ja sprawdzam, co się dzieje. Będą nowości i nowa dziesiątka już od 20, a za kilka minut w głośniku piątkowo-weekendowo rozpędzony Marlon Hofstadt, jego I Like. A gdzie jeszcze warto sobie wyjść? No, sprawdzimy to teraz.
1: Dawid Wiązek, odpalamy sobie piąteczek i odpalamy sobie Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy od Poznania, od klubu X Demon, gdzie duża dawka retro z duetem Too Fast dzisiaj od 22. Natomiast jutro house'owe brzmienia, dużo świeżynek, dużo klasyki, ale też live akty smyczkowe od Eweliny Krupy. W klubie Maska w Kielcach ten weekend pod znakiem zakończenia lata, więc będą specjalne atrakcje na przywitanie jesiennego sezonu imprezowego. Dzisiaj rządzą klimaty z lat 2000, 2000 Friday. Jutro natomiast house z górnej półki, Burning City i Morciński za sterami. No i zaglądamy sobie jeszcze do Warszawy. Tu dziś na klubową rozgrzewkę, taką na maksa, zapraszają Andrew i Killer do klubu Explosion. Jutro natomiast w Explosion potężna dawka retro z DJ-em Dziekanem. To jest ten DJ, który łączy wypuszczanie setów z graniem, z improwizacją na żywo na klawiszach, na syntezatorach. Pojawi się również za dekami Zora Kres.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3400.

0: Kasio, cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Ustąp pieszym to nowa kampania na rzecz bezpieczeństwa w Gdańsku. Do końca listopada w 21 lokalizacjach w pomorskiej stolicy 12 ekspozytorów przypominać będzie o podstawowych zasadach obowiązujących w przestrzeni, z której każdego dnia korzystają różni uczestnicy ruchu.
3: Po wielu rozmowach, dyskusjach, naradach wspólnie z moimi pełnomocnikami zarówno do spraw pieszych, jak i rowerowych wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym. Ale idziemy krok dalej. Kampania informacyjna. Jeden z ekspozytorów zwolni i ustąp. Tu piesi mają pierwszeństwo.
2: Mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 377 nowoczesnych opraw oświetleniowych trafiło do szpitala specjalistycznego imienia Stanisława Staszica w Pile. Prezent o wartości blisko 70 tysięcy złotych przekazały władze miasta. Ma to poprawić komfort pacjentów i personelu, zwiększyć bezpieczeństwo oraz ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji placówki. To kolejne wsparcie miasta dla pilskiego szpitala. W ostatnich latach placówka otrzymała m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 900 tysięcy złotych. Turystyka to coraz lepszy biznes. Z danych GUS-u wynika, że do Wielkopolski przyjeżdża coraz więcej osób, które zostawiają coraz więcej pieniędzy. Systematycznie ceny podnoszą też poznańscy hotelarze.
4: My mniej więcej o 5% rośniemy z miesiąca na miesiąc, więc jesteśmy nieco wyżej, jeśli chodzi o średnią Polski. Natomiast dane dotyczące Wielkopolski z każdego miesiąca jeszcze analizujemy i czekamy na dodatkowe informacje. Natomiast mam takie wrażenie, że takie właśnie rejony Polski, jak Wielkopolska, jak Poznań, dzisiaj zyskują więcej, dlatego że jesteśmy na nowo odkrywani, czyli jesteśmy tymi miejscami, do których turyści trafiają dzisiaj częściej, bo odrabiamy pewne straty.
2: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Bydgoski Bieg po Oddech to coroczna charytatywna impreza sportowa, na którą właśnie trwają zapisy. Chodzi o to, by połączyć aktywność fizyczną i pomoc osobom chorym na mukowiscydozę. Wydarzenie odbędzie się 4 października.
5: Trasa jest przygotowana w bydgoskim Myślęcimku. Startujemy z Różopola, z Polany Różopole. Trasa liczy 5 km, robimy 2 kółka po 2,5 km.
6: Kto się może zgłosić?
5: Wszyscy mogą się zgłosić. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Bieg odbędzie się 4 października. Mamy limit 500 uczestników. Zapisać się może każdy. Od najmłodszych biegają u nas dzieci roczne w wózkach z rodzicami po osoby starsze w wieku 60-70+.
2: Z Pawłem Lewandowskim, organizatorem eventu, rozmawiała Monika Jędrzejewska. Zapisać można się w dniu biegu.

0: AI.
1: W sobotę must have to nie tylko parasol czy przeciwdeszczowa kurtka, ale też ciemne okulary, bo niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, ale też chwil ze słońcem i błękitem nieba. Najcieplej będzie na wybrzeżu, 19 na plusie na Kujawach czy na Mazowszu słupki rtęci dojadą do 17 kreski, a na Podlasiu w maksie termometry pokażą 15 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te będą sprzyjające, co będzie mieć pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
2: Ostatni weekend września świętujemy. Przemek Grobowski, witajcie po 19 w RMF Max. Zaczynamy nasz wieczór od dobrego bitu. Za chwilę Pitbull, wróci Alex Warren, ale teraz Marlon Hofstadt, który wrócił nawet niedawno na sam szczyt listy Hot Bands właśnie w tym numerze. I Like.

Messenger, Alex Warren robi nam piąteczek. Za chwilę nowość z listy Hot Bands. Także dla wszystkich, którzy czekają, kiedy ten wrzesień się skończy. Kto czeka na 1 października, wiadomo, wtedy wleci coś na konto i słuchajcie, jeszcze 3 wypłaty, jeżeli przychodzi 1, 3 wypłaty i koniec roku, czujecie to? No to na końcówkę roku tak powoli nasza kolejna polska nowość. Znacie go? To MJ Deli i jego Deli Supreme.

Insomnia, klasyk od Faithless, odświeżony Bibi Rexa w numerze New Religion. Insomnia powstała po tym, jak rzeczywiście Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, miał realne problemy ze snem i napisał Insomnia, i do tego świat tańczy aż do dziś. A do czego potęczymy sobie weekendowo? Do kolejnych nowości, bo za kilka chwil w RMF Max wracający Lost Frequencies, polecam wam jego rajską propozycję już na jesień, czyli Paraiso.

Właśnie takich bitów i takich klasyków potrzebujemy jesienią. Będzie tego jeszcze więcej. Levels, Avicii, tak, bo jesienią w ogóle potrzebujemy więcej mocy, bo chce nam się często więcej spać po prostu. A chce nam się więcej spać nie tylko dlatego, że będzie coraz chłodniej, po prostu mniejsza ilość światła wpływa na nasz rytm dobowy, czyli jesienne jeszcze 5 minutek ma przynajmniej częściowo biologiczne alibi. Oscar Sims też dodaje nam energii, piątkowo tak śpiewa bez końca, a za chwilę David Guetta i Kid Cudi.

0: Stary hit, nowy beat, Eli Oaks, Lavinia, Reasons. Tak, startuje nasz piątkowy wieczór. Możecie dzisiaj świętować także Dzień Komiksu. Może macie jeszcze jakieś stare komiksy z dzieciństwa? Jest dobra wymówka, żeby wieczorem sobie do nich wrócić właśnie dzisiaj. No to kto tam Batmana, kto tam Supermana, a kto może Kajko i Kokosza? Właśnie, taki polski old school, pamiętacie? Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na weekend i będzie pan The Weekend.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Chyba potrzeba tu było kobiet

0: szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to power piątek.
2: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Sobotę must have to nie tylko parasol czy przeciwdeszczowa kurtka, ale też ciemne okulary, bo niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, ale też chwil ze słońcem i błękitem nieba. Najcieplej będzie na wybrzeżu, 19 na plusie na Kujawach czy na Mazowszu słupki rtęci dojadą do 17 kreski, a na Podlasiu w maksie termometry pokażą 15 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te będą sprzyjające, co będzie mieć pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.

0: To właśnie on wprowadza nas w stan trensu w Estate of Trance. Armin van Buuren i jego nowość Everlasting. Tak zaczyna się nasz piątkowy wieczór, a za chwilę nowe zestawienie listy Hobbency, dziesiątka najważniejszych hitów na starcie tego ostatniego weekendu września i bardzo ciekawe nowości, na przykład od Jamesa Hype'a, to przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek i zapraszam ponownie na Tour de Club w RMF Max. Dużo się dzisiaj dzieje na Śląsku. Po pierwsze otwarcie nowej miejscówki X-Demon Katowice. Dzisiaj Mauro Picotto za sterami, gościem specjalnym. Jutro znacznie młodsza gwiazda, którą też doskonale kojarzycie z anteny RMF Max, DJ Eben. Piątek, sobota, inauguracja, wielkie otwarcie X-Demon Katowice. Startują obie imprezy od godziny 22. Ale też ciekawe wydarzenie nieopodal w Rudzie Śląskiej, The Mine Rave. Impreza, słuchajcie, w zabytkowej cechowni zamkniętej kopalni Nowy Wirek. Wśród gwiazd Naked Relaxing, Penera Sept, WRK. Start o 22 jutro, no a meta pewnie nad ranem. Przenosimy się niedaleko do Energy 2000 w podkrakowskich Przytkowicach. Tam dziś Major SPZ na scenie, na żywo. Natomiast jutro Oktoberfest będzie świętowany, ale na klubowo.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Piątek wieczór, 20. Piękny czas, nasz czas, Przemek Grabowski w RMF Max. No to otwieramy weekend od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, a skoro to już weekend, to będzie też bardziej klubowo, imprezowo, wróci James Hype, będzie Timmy Trumpet, ale na dziesiątym taki mega, mega klimat dla każdej jesieniary. Post Malone i Swae Lee, ich Sunflower.

0: James Hype bawił się ostatnio w Warszawie, to znaczy nas bawił w Warszawie. Tutaj jego mega nowość, którą też zagrał w trakcie swojego występu, Serotonina. Czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Od razu słychać, od razu czuć, że mamy piąteczek. Akurat też na miejscu dziewiątym, bo mamy kolejną nowość. Na starcie weekendu niemiecki duet Neptunika w numerze What If.
1: Numer 9.

Nasza kolejna nowość tego tygodnia, tylko jest w numerze Prima Donna, ta ósemka. Prima Madonna, Taylor Swift dzisiaj wydała reedycję swojej ostatniej płyty. Są tam trzy nowe piosenki. Jest też nowość, którą wam zagraliśmy. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. Ja też sprawdzam i proponuję taneczne bity na weekend z Air Max. Nowość wykonawcy to Gnarly i Major League w numerze Wasted.

0: Kesa naprawdę dał tutaj radę na featuringu dla DJ-a Aicha w remiksie Ring My Bell, ale sam Aicz naprawdę, jak chwyta za mikrofon, to też ma niezły flow na żywo. Potrafi nawijać, rapować na przykład do bitów drum and bassowych. Aicz to jest naprawdę gość, którego warto śledzić. Dzisiaj 7K na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wrócimy do odliczania. Będą też kolejne nowości, na przykład od Gryfina. Wróci także Tiny Trumpet. Tak na piątek.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowid.
0: I po reklamie.

Jego muzyczni idole to Avicii, Skrillex i Deadmau5 i czasami słychać to w jego muzyce. Mam na was nowość ze Stanów. Wraca DJ Griffin w numerze World Away, który czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Mega numer, który czuję po weekendzie będzie już z nami w zestawieniu. Jest dużo dobrego bitu. Za chwilę Margaret, a pierwszą piątkę otwieramy lekko alternatywnie. Tame Impala w numerze Loser.

szczerze powiedziałbym, że to już taki nowy zespół. A w skład tego zespołu wchodzą Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres i produkujący wszystko Fred Again, człowiek odpowiedzialny za klubowe bity Sexy Magic. Czeka na magię, na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz też elektroniczna magia. Ja mam ziarki, kiedy słucham Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lykkeli idą w górę i może powrócą na miejsce pierwsze, tym razem trójka w piątek. RMF Max. RMF Max. 3, numer 3.

12 to 12, za 12:12, ale to nie jest aktualna godzina. Somber w RMF Max. Na pewno to nie jest godzina na zbieranie kasztanów, bo za ciemno, chyba że w parku wszędzie jasno. I uwaga, uwaga, słuchajcie, trzeba się śpieszyć z tymi kasztanami, bo za każdym razem, kiedy idę do RMF Max, to widzę coraz większe kolejki pod tymi kasztanami w parku, żeby nam nie zabrakło, żeby każdy zdążył zrobić sobie ludzika na jesień. Teraz nasz ludzik Ed Sheeran będzie robić nam piątek, a Zizam...

0: Marlon Hofstadt nakręca nam weekend swoim bitem w numerze I Like. Niedawno jedynka na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Po 22 nie zabraknie także dobrego bitu. A w sobotę zapraszam na imprezę, gdziekolwiek będziecie. Mam nadzieję, że wpadniecie. Max Party jutro przy sobocie o 20. Cześć.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
13: masz. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.